Marjagala choroba, Marjazida goba gadayo. Netio bage kanya hiyo dage lole ganata jano maja gandati ayite sancha kedayo janjami butini